kiedy chce zerkną, trzeba zejść brać. Komu jest to wsiekno, że jest sam, no jako ja. Kiedy ma serce w prawym miejscu, kto je proste primaku, ecce nachodzą z wisi, kiedy najmą tak.